Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

eksplorowaty i kus doznaty się pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 polskich nacjonalnych parków i nachodzi się, no jak możemy dobyć dodumaty się po nazwi, w Bieszczadach, dokładnie w zachodnich Bieszczadach. Zaklekany tot park był w 1983 roku, a w 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Schidne Karpaty. Tiż od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Co interesujące, Bieszczadzki Park jest czwartym, co do większości nacjonalnym parkom na terenie Polski i jest najbliższym nacjonalnym parkom w polskich chorach. Ma je powierzchnię 292 kwadratne kilometry. Na jego obszarze nachodzi się też najbardziej na południe wysunięty punkt Polski. Jest to Werch Opołonok o wysokości 1028 metrów nad morą, jaki nachodzi się przy granicy z Ukrainą. Siedziba dyrekcji parku nachodzi się w hirnych, wyżnych Ustrykach. No i też jeszcze trzeba dopowiedzieć już tak na sam koniec tego wstupu, że na herbi Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku mamy rysia. Ryś jest takim gatunkiem, powiedzmy, herbowym. No i w dzisiejszym programie to doznamy się kus pro taku kulturu i historiu toj czasty polskich hir, pro Bieszczady doznamy się, pro to tu zemlu bojkił. No i też pak wam powiem kus bilsze pro przyrodu toho parku, pro to toż to je bardzo ważne, istotne i takie kluczowe w ochoroni to tych ekosystemów w nacjonalnym parku. No i na sam koniec jeszcze wam powiem o krasnych zakutynach, o krasnych miściach, jak nachodziać się w Bieszczadzkim parku. No nie będę pro Caryńsku, Cywetlińsku, Połoninu, właśnie powiem wam prosto incze, tak żeby zaochoczaty was do eksploracji także mniejsze znanych czasty toj, to tych naszych Bieszczadiu. Zatem posłuchajmy po klasztą muzykę, a pak wertam do was z besidą.

Vernul sme po korotký muzyční pererví i trvato obzerač prírody. Dneska sme v Bieščackom nacionálnom parku. V parku, ktorý pred druhą światową wojną był zaselený bojkami. No ale w rokach 1944-47 stoją przyry to bojki były wyselene. No a pak tereny dawniejszych seł, to tych osad zaczęły porastaty derełamy i kriakamy. Tyż coraz częstsze pojawiały się dyk zwiriata. W ten sposób zaczął kształtować się taki napił naturalny, napił taki antropogeniczny, landschaft to tych Bieszczad, który też bywa nazywany krainą dolin. No i kiedy byśmy wędrowali po bieszczackich dolinach, to możemy jeszcze najść da jakieś ślady to tych dawnych seł, możemy dozryty się pewnyć zawalenych studni, pidmurów okrzyż, prydorożne drewa, jakie też możemy stritety zdiczyły sady. No i też ważną częścią ochrony przyrody w Nacjonalnym Parku jest to, żeby zachować to te tereny. Zatem też są wedene w parku regularne koszynia. A też od 1993 roku wypas huculskich koni. Hodowle toho zwiria, które pochodzi z wschodnich Karpat, nachodzą się w Wołosatym i w Tarnawii Nyżnoj. No zatem widzimy, że to ty Bieszczady, no to nie jest taka barzdyka przyroda, ale jest to taki kus landschaft właśnie, z który był pod silnym wlejaniem człowieka w minułych historycznych epochach. No a jaka jest to ta przyroda w Bieszczadach? To wam powiem o paroch minut.

słuchacie obzeracza przyrody. Dneska wandrujemy sobie przez Bieszczady, a dokładnie przez Nacjonalny Park, który tam właśnie chronyt najwyższy czasty polskojczasty, najwyższy partii polskojczasty z Chidnych Karpat. W Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku Wirżneny są dwa takie roślinne plantra, plantro lisiu i połonyny. Prawie, że 80% obszary Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku to zanimają naturalne listiane lisy, jak i też takie buczyny właśnie, lisy, w których hołownym elementem jest buk. Też możemy stryć w bieszczadzkich lisach okrem buka, olszu seru, jawir, smerk i jodu, albo inaczej jaleciu. No ale 15% to tych lisiów w Bieszczadach mają taki pierwotny charakter. No i te lisy to one występują do wysoty 1150-1250 metrów nad morą. Wyżej mamy bardzo wyjątkowe i niestryczane w innych miejscach w Polsce plantro schidniokarpackich hal, które zwane są połoninami. I to te zanimają powierzchnię w Polsce w tych naszych Bieszczadach 1800 hektariów. Prawie 90% tej obszary jest pod ścisłą ochroną. Jest no to też w to tym, że zachowały się te połoniny, to pomachał dawniejszy wypas bydła przez dawniejszych mieszkańców, no to wszystko było wedene do połowy 40-sorocznych roków 20. stulecia. No i też warta dopowisty, że no mamy to tu dyku przyrodu w Bieszczadach, ale też popry to tych miejscowych gatunków flory, to też na terenie parku pojawiają się inwazyjne gatunki. Pracownicy parku analizują takie sytuacje i właśnie czasem muszą podjąć konkretne działania. Na przykład w rokach 2020-2023 były wedene bardzo intensywne roboty czy na cili wychranu z borściwnikom sosnowskiego, kotroho wystupowania były stwierdzone w okolicy Tarnawy Nyżnoj. No, borściwnik sosnowskiego to jest bardzo choroźna roślina, też dla zwierząt, dla człowieka nie jest to rodynna taka nasza miejscowa roślina, ale ona pochodzi z Kaukazu. No i jest taki obowiązek, żeby właśnie w Polsce wszystkie możliwe stanowiska borściwnika sosnowskiego, żeby wyrizaty, wyciachnuty, no i żeby w ten sposób boryty się z tą rosliną. No a w okolicach Tarnawy Nyżnoj to też mamy Dolinu Hirnohosanu i właśnie to jest ta część Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, która jest cudowa, krasna, porożna, dyka i tady też warta pojechać. I powiem wam bliższe sliw pro totu okoliciu po krótkiej muzycznej pererwi.

0: I proszę was kraśnie w obzraczu przyrody na maleńki spacer po Dolinie Hirnohosanu w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. To ta Dolina Hirnohosanu jest to dost taka porożna obszar, jaka nachodzi się na południowo schidnych zakutynach Polszczy. Jest to teren tak zwanego bieszczadzkiego miszka, na terenie którego nachodyły się dawniejsze seła. Było ich dokładnie 10. Chneska mamy lem 2 i to takie małe, w których nie jest już takiej tradycyjnej bojkowskiej architektury, jest to Muczne i Tarnawa Niżna. No i właśnie, możecie tady pojechać, możecie najlepsze to autom pojechać po powiatowi do Rozi, która jest oharnena dżerżawnymi lisami. Trzeba skrótyć w 100 posianach z wojewickiej drogi numer 896 w napriami na Muczne i pak do Tarnawy Nyżnoj i Chaty. No to bude 15 km. Na ostatnich 5 km to ta droga jest kus w hirszym stanie. No i dojechamy do takiej Tarnawy Nyżnoj i co tam budeme maty? No na prymir steżku przyrodniczo historyczną steżku Tarnawa Nyżna Dźwiniacz Hirnej. To ta steżka ma dołhist 8 km. Możemy ją projść przez 2,5 godziny. Tyż możecie pojechać na torfianek, naprawdę taki torfianek jak rodom z Laponii, z północy Europy, a taki torfianek nachodzi się właśnie w Tarnawie Nyżnej. To jest taka tam specjalna przyrodnicza steżka po tym torfianeku i kładkę, takie ławkę mają to dołhist 900 metrów i 400 metrów. To są takie dwa odtynki. No ale kole pojechate jeszcze dalsze do Bukowcia nad Saną, to tam nachodzi się też steżka pod nazwą w Dolinie Hirnohosanu. To ta steżka przyrodniczo-historyczna steżka ma dołhist 11 km. No i już trzeba tak, wandrówku po tej steżce, no już trzeba tak dobrze zaplanować, lepsze litom, no bo w jedną stronę to 3,5 godziny idziemy. I to ta steżka wede do takich, no powiedzmy, że umownych dżereł Sanu. Bukowiec nachodzi się 10 km jeszcze dalszy od Tarnawy Nyżnoj i też, no, kiedy budete tady i chaty, to na wysoty Kyczery Sokolickiej kończy się asfalt i pak trzeba jechać już taką drogą, no ze mną drogą. Zatem może by to obstawione tam dla takiego, no, zwyczajnego auta obstawione właśnie kus trudny. Ale warta, bo tam praktycznie no niczy nie jest jakich wielkich seł, je porożni, jest dyko, jest zeleno, sud lisy, no jest też właśnie paroch atrakcji, jak to torfianek, jak dżereła Sanu. No za tym warta właśnie zamiast i ty na już taką kus taką tłoczną połoninu, czy to wetlęsku, czy caryńsku połoninu, to właśnie zamiast toho pojechać do Doliny Hirnohosanu. No i to wszystko, co dla was jest mało na chneska przyrychtowane, to chciałem wam powiedzieć pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że was jem zaochotył do jakich wandriłok właśnie w tamtych okolicach, a też zaochaczam was do słuchania dalszych odtynków obseracza przyrody. Zatem trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic, ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje

że nie ma Cię w psalmach, litaniach, pieśniach, lamentach.

Kto się za ni, ten się za ni, ja się za nic nie banda. Do mnie same panny przyjdą, choć ich prosić nie banda. To i oj la la la, to i...

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Zaczynamy Beskidnik. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a więc startujemy z naszą audycją geograficzno-turystyczną i dzisiaj jedziemy w kolejną zagraniczną krainę. Dość blisko, ale no, będzie interesująco i na pewno cieplej niż bywa w Polsce. A dokładnie pojedziemy do Mołdawii, do tej niewielkiej krainy położonej pomiędzy Rumunią i Ukrainą w południowo-wschodniej części naszego kontynentu, ale na razie nic więcej nie zdradzam. Co dzisiaj się dowiemy o tym kraju? Na pewno powiem 10 powodów, dla których każdy z Was musi przyjechać do Mołdawii. No a przed chwilą słuchaliśmy muzyki po francusku w wykonaniu duetu Frère de la Vega w piosence właśnie Ton Visage, a teraz dla rozpoczęcia Beskidniku pełną parą posłuchajmy zespołu Micro Music, zespołu z Wrocławia, dobrze nam znanego w piosence Po co ja tu jestem? Tak więc na początek Beskidnika filozoficzne pytanie, po co ja tu jestem?

0: FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.
1: I to słuchaliśmy zespołu Micro Music w piosence Po co ja tu jestem. No właśnie, jesteśmy w Beskidniku, a dzisiaj dokładnie w Mołdawii. Mam nadzieję, że słuchacze za ten czas właśnie przerwy muzycznej otwarli mapy, czy to elektroniczne, czy papierowe, i sprawdzili, gdzie dokładnie leży ten niewielki kraj. Dokładnie Mołdawia jest położona w południowo-wschodniej części Europy, pomiędzy Ukrainą a Rumunią. Jest to teren dawnej Besarabii. Oczywiście główną rzeką przepływającą trochę po granicy, trochę przez terytorium kraju, to Dniestr. A dla ciekawostki, to źródła Dniestru znajdziemy bardzo blisko polskiej granicy, ale już właśnie po stronie ukraińskiej, właśnie w Bieszczadach Wschodnich, tam są źródła Dniestru, tak więc jeśli tam papierek niechcący wrzucimy, to dopłynie chociażby do Mołdawii czy do Morza Czarnego, ale nie znaczy, że zachęcam. Wracając do meritum, do naszej Mołdawii. Możemy się tam dostać już od paru lat poprzez samoloty. Możemy tam dolecieć z Warszawy bezpośrednim lotem. Wielu już odważyło się z tego połączenia skorzystać i odwiedzili tę wyjątkową, byłą radziecką republikę, która jest odwiecznie rozdarta między te wpływy rosyjskie i rumuńskie. No, jest to co prawda mały i biedny kraj, ale ma wiele niebywałych asów w rękawach. Jeśli, drodzy słuchacze, się zastanawiają, jakie może być te 10 powodów, dla których trzeba przyjechać do Mołdawii, to w dzisiejszym programie poznacie właśnie wszystkie te powody, wszystkie te 10 asów. Tak więc zaczynamy. Pierwszym będzie i najważniejszym, czy takim numerem jeden, wino i festiwal wina. W Mołdawii o historii wina możemy dowiedzieć się wszystkiego. Są tu zarówno rozległe kombinaty rozlewające miliony butelek rocznie, jak i małe manufaktury z organicznym winem. Kilometrowe piwnice pełne złotych trunków, w których gubił się Gagarin. W piwnicach i trunkach pewnie też. Oraz oddychające banie na świeżym powietrzu. To wszystko będziemy mieć właśnie w Mołdawii. Koniecznie trzeba wpaść do czterech winnic, dokładnie do Asconii, która jest bardzo nowoczesna i produkuje wiele ciekawych nut. Kolejna to Castel Mimi, ze względu na bardzo okazały charakter obiektu. Kolejna to etc., bo to najpiękniejsza bajka świata. No i Milestimici, bo to jest podziemne miasto. Tak więc jeśli słuchaczy kręci temat win, to koniecznie trzeba wybrać się do Mołdawii w trakcie październikowego święta wina. Tak więc kto może, niech planuje już swój jesienny urlop w październiku do Mołdawii na święto wina. O kolejnych asach w rękawie tej niewielkiej europejskiej krainy dowiemy się po przerwie muzycznej. Posłuchajmy czegoś bliskiego, swojskiego. Rusin Czendesz Orchestra w piosence Karpaty, Karpaty będzie nas zabawiać przez najbliższe kilka chwil. Dajmy się ponieść temu rytmowi.

I to słuchaliśmy grupy ze Słowacji, Rusin, Czendesz, Orkestra w piosence Karpaty, Karpaty. No i wracamy z tych Karpat całkiem niedaleko, bo do Mołdawii. Dzisiaj tam jesteśmy, w naszym Beskidniku. Przed przerwą już zacząłem naszą dzisiejszą wyliczankę 10 asów w rękawie tej niewielkiej europejskiej krainy Mołdawii. Powiedziałem troszeczkę o winie i o tym, że warto się wybrać w październiku na festiwal Święto Wina w Mołdawii. A co kolejnego może nas zachęcić do tego kraju, do odwiedzenia? Numer 2 to będzie jedzenie. Mołdawski czarnoziem wydaje najsmaczniejsze plony na świecie. Owoce i warzywa są tak dopieszczone przez słońce, że po spróbowaniu mołdawskiego pomidora prawdopodobnie już żaden inny nie okaże się lepszy. Za bryndzę można tam dać się pokroić naprawdę. Dosłownie i w przenośni. I też regionalne potrawy jak placinta, gołubcy, mamałyga, zupa zama, czy grillowane na ogniu mięsa i warzywa. To wszystko będzie nas zachwycać. Idźmy dalej. Numer 3. Kolejny powód, żeby pojechać do Mołdawii, to ludzie i gościnność. Mołdawia, choć to kraj niewielki, ale jest wielokulturowy. Najbardziej niesamowite historie, jakie możemy tam usłyszeć, to o tym, co ludzie mówią podczas spisu ludności o swojej narodowości. Są tam też w niektórych miejscach pieśni pochwalne, piane na cześć ZSRR, to bardziej na północy, i na cześć Rumunii i Sojuszu Zachodniego, to bardziej na południu. Mieszkańcy jednak bez względu na poglądy polityczne są bardzo gościnni i pomocni, a jeśli pojedziemy tam z naszymi małymi pociechami, czyli z naszymi dziećmi, to tak dość zabawnie będą się nam wszyscy tam wtrącać w wychowywanie dzieci, ale nie będzie to nas raczej razić, uznamy to za coś uroczego i grzecznego ze strony lokalnych mieszkańców. Numerem, już sobie przypomnijmy, numerem czwartym powodem, żeby pojechać do Mołdawii, to monastyry. Jest to olbrzymia siła i porządny as. Niby prym wiedzie wystawne kurci, ale najbardziej chwytają za dusze wydrążone w skałach surowe cele saharne czy bliskie natury Kalara Sełka. Monastyrów w Mołdawii jest kilkadziesiąt. Wszystkie mają bardzo trudną historię, ponieważ kiedyś pełniły przeróżne funkcje, od magazynów po szpitale psychiatryczne. I też kolejny ciekawy as, to dla takich poszukiwaczy polskich śladów za granicą, mołdawska Polonia jest tym piątym powodem, żeby pojechać do tego kraju. Zwykle to nie jest tam za granicą, ich tam wiele, ale w Mołdawii właśnie spotkamy tych przodków ludzi, którzy często wyjechali z Polską przed wojną. Może się też więc okazać, iż jest to zagubiona jakaś inteligencja, której tak bardzo czasami w narodzie brakuje. Polskie domy działają w Kiszyniowie i w Bielcach, drugim większym mieście na północy Mołdawii, a za polską wieś uznaje się miejscowość Styrcza. Tak więc jeśli ktoś chce poszukać polskich śladów Mołdawii, niech się uda do Styrczy albo zapuka do drzwi domów polskich w Kiszyniowie lub w Bielcach. A o mołdawskiej, a właśnie nie wspomnę już o czym kolejnym mołdawskim powiem pod numerem 6, posłuchajmy trochę muzyki z Estonii, zespół Carly Strings w piosence Sybrat Mukallit, czyli przyjaciele moi drodzy. Tak więc taką przyjacielską muzykę dla dobrych słuchaczy przesyłam, posłuchajmy czegoś północnego.

I to słuchaliśmy klimatycznego kawałka w wykonaniu estońskiego zespołu Carly Strings, a piosenka nosiła tytuł Sybrat mu Kallit, czyli przyjaciele moi, bliscy moi drodzy. I właśnie taką dedykacją spędziliśmy ostatnie kilka minut właśnie z dedykacją dla drogich słuchaczy Beskidnika. No ale dość tych słodkości, wracajmy do równie słodkiej krainy, jaką jest Mołdawia. Dzisiaj wymieniam kilka, dokładnie 10 asów, takich powodów, dla których warto wybrać się do Mołdawii. Była już mowa trochę o jedzeniu, trochę o monastyrach, trochę jeszcze o winie, ale oczywiście musi być mowa numer 6, to natura, a ona obezwładnia. Mołdawia jest dnem, czy może raczej jest położona na dnie pradawnego w historii geologicznej Morza Sarmackiego. Jest to lekko pofalowana kraina, megażyzna. Jest tu wiele wylęgających się formacji skalnych. Nie ma ciągłości zabudowy, jest po prostu piękno natury po horyzont. Można sobie po prostu iść. No i co miłośnicy gór robią w takim razie w kraju, który nie ma takowych gór? No, nadal można wędrować po Mołdawii. Trzeba się wybrać po prostu na piesze wycieczki w okolicy chociażby Bielców. W delikatnej, pofalowanej krainie, gdzie nie da się zmęczyć podejściami, a rozpędzić zjeżdżając na rowerze z górki można tylko trochę. No, chodzi tutaj raczej o takie błogie, parugodzinne spacery po tych pięknych, żyznych czarnoziemach. W porze suchej, po deszczu, ten ubity piach zamienia się w klejące, tłuste błoto. Pomimo tego nadal warto wybrać się na jakiś pieszy spacer. Proponuję tutaj akurat okolice Bielców, są wyjątkowo malownicze. Jeśli wybierzemy się tam chociażby latem czy w cieplejszej porze roku, te promienie południowego słońca będą skupiać się na naszej rozpalonej skórze, a ciało plebione potem będzie wymieszane z kurzem wędrówki. I będzie to takie wymarzone miejsce, tak pół żartem, pół serio, spoczynku królujących na łąkach bzyczących owadów. Ale możemy tam się udać chociażby na taki dwugodzinny spacer poza miasto, poza Bielce. Odejdziemy od miasta, przemierzając kolejne górki. Będziemy mijać wsie, studnie. Może ominiemy jakieś szałasy, których pilnują półdzikie psy, na które musimy być ustrzeżeni. Wybierajmy tam wąskie ścieżki lub idźmy na przełaj przez łąki. W oddali będą za nami majaczyć nieużywane kominy fabryk i niedokończone betonowe wieżowce, ponieważ taki krajobraz zafundują nam Bielce. Przed nami też będą kolejne wzniesienia, które ukrywać się będą, czy ukrywać będą to, co przyniesie nam następny kwadrans. Ponieważ to jest południe już Europy, śmiało można powiedzieć, także latem powietrze będzie w Mołdawii stać. Cykady krzycząc zagłuszają ciszę, no i horyzont będzie nam się rozmywać w tym ukropie dnia. No i jaka jest ta mołdawska wieś, po której można wędrować bez celu i tak naprawdę i bez końca? Jest urodzajna. Winorośl tu obradza wyjątkowo obficie. Słoneczniki i rzepak spotkamy wszędzie, ponieważ malowniczo zdobią całe pola, a kukurydza rośnie w Mołdawii jak w Alabamie. I z Bielców najwygodniej jest wyjść w teren przy jeziorze rekreacyjnym, do którego można dojść przedłużeniem głównego deptaka Strada Independentei. Tak więc powtarzam dla dobrych słuchaczy, jakie będziecie w Bielcach, w Mołdawii, to wędrujcie do końca miasta wzdłuż kontynuacji deptaka Strada Independentei, czyli ulicy Niepodległości, i tam dotrzecie do jeziora i wokół niego możecie przewędrować i pójść jeszcze kawałeczek dalej poza miasto. Tak więc to taka propozycja małej wędrówki, małej, ale też słonecznej i pięknej. O kolejnych punktach, co warto zobaczyć w Mołdawii i tych asach w rękawie, to dowiemy się po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy starego, dobrego małżeństwa, które bardzo dobrze znamy z naszego Beskidnika. Dzisiaj będzie piosenka Istota Przeznaczenia. Tak więc dla relaksu troszeczkę takiego klimatu wędrówki.

0: Lem FM to twoje radio.
1: I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Przed chwilą słuchaliśmy starego dobrego małżeństwa w piosence Istota Przeznaczenia i takim spokojnym, wędrowniczym klimatem wracamy do Mołdawii, bo dzisiaj w programie wędrujemy, czy może nawet nie wędrujemy, ale dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy o samym kraju i dokładnie poznajemy takie 10 powodów, dla których warto się tam udać. Już tych powodów było do tej pory dokładnie 6 i jeszcze czekają nas 4, jeśli dobrze liczę drogim słuchaczom. Tak więc kolejny, 7, to bazary. Właśnie, musimy się udać na bazary, bo w każdym mieście jest ich nawet i po parę. Można na nich kupić dosłownie wszystko, od truskawek przez arbuzy, proszek do prania, olej, brędzę, po nawet kapcie, jeśli nam się przedrą. Są one malownicze, kolorowe, chaotyczne i bardzo, ale to bardzo fotogeniczne. Jeśli interesuje nas taki klimat, powiedzmy, lokalnego handlu, który też możemy dobrze znać z bardziej takich prowincjonalnych części naszego kraju, to właśnie w Mołdawii poczujemy to po stokroć bardziej i na pewno nam się spodoba. Kolejny numer na liście tych powodów, dla których warto się udać do Mołdawii, to soc perły architektury. No one będą co dwa kroki, ponieważ Mołdawia jako dawna republika Związku Radzieckiego była dobrze dofinansowywana, jeśli chodzi o architekturę i budownictwo w miastach. Brutalistyczne cuda, bo to o tym stylu architektonicznym moda wyrastały wszędzie i bardzo gęsto. No ta sztuka może nas poruszać, ponieważ

konstrukcja takich budynków w stylu brutalistycznym wygląda dość srogo i, jak sama nazwa mówi, brutalnie. No i oczywiście także mozaiki, które zostały wykonywane na tych blokach czy na innych budynkach w stylu brutalistycznym, również będą cieszyć oko, są one niezwykle kolorowe, malownicze, no i ciekawą taką pamiątką czy symbolem przypominającym o dawnych czasach. Co jeszcze warto zobaczyć, czy co jest kolejnym powodem do odwiedzenia Mołdawii, to opuszczone rezydencje. Może nas zachwycić Park Taul. Tam hektary lasów, stare zabudowania, rozbite szkło. No, zniszczone to wszystko, ale mega klimatyczne. Jest to miejsce, do którego możemy dotrzeć, ponieważ tam też się znajduje również stara baza podziemna, baza przeciwatomowa. Ale to tak już dla takich bardzo zainteresowanych, czy takich, można powiedzieć, fanatyków tego typu atrakcji, tam znajdziemy. Oczywiście Park Taul znajduje się w Bielcach, w tym drugim co do wielkości mieście w Mołdawii. Tak więc zachęcam, jeśli ktoś lubi oczywiście ten klimat zwiedzania. A o pozostałych już ostatnich powodach, tych asach w rękawie, dlaczego warto wybrać się do Mołdawii, to po kolejnej przerwie muzycznej się dowiemy. Posłuchajmy trochę folku z dalekiej Laponii, z północy Europy. Nasza dobrze nam już znana wokalistka, która śpiewa w języku samskim, Maddi, w piosence z tytułem lapońskim samskim Idit Głowsu. Posłuchajmy.

I właśnie słuchaliśmy piosenki z dalekiej północy Europy w wykonaniu Madi, a piosenka nosiła tytuł Idit Głowsu. To dla zainteresowanych, jakby ktoś chciał ją gdzieś wygooglować, czy gdzieś znaleźć w internecie, to taki nosi tytuł. No a my jesteśmy w Beskidniku na antenie Radia LEM FM i dzisiaj podróżujemy, czy bardziej odwiedzamy i dowiadujemy się co nieco o Mołdawii.

o tym niewielkim kraju w południowo-wschodniej Europie i poznajemy 10 takich powodów, asów w rękawie, dla których warto się tam wybrać. Była mowa i o winach, i o jeszcze kilku innych rzeczach. No i co jest tym kolejnym numerem na liście, tym 10, to folklor, tradycja i lamania, ponieważ zarówno państwowość mołdawska, jak i język są dość młode, to znaczy to zależy, kogo spotkamy i z kim będziemy rozmawiać, bo niektórzy mogą uważać, że istnieje język mołdawski, a niektórzy mogą twierdzić, że to jest po prostu język rumuński. Ale zarówno język, czy to mołdawski, czy rumuński, jakkolwiek to zwał, i cała państwowość są bardzo pielęgnowane w tym kraju. Przy każdej okazji ludzie się przebierają w tradycyjne stroje, w restauracjach na ścianach są tapety z przedrukiem z pledu, dywany zdobią co tylko mogą, a w lipcu jest organizowany festiwal folkowy Lamania. To jest kolejny doskonały powód, by wybrać się do Mołdawii. Tak więc dla fanów folka i kultury ludowej, powtarzam, Lamania. Warto sprawdzić w internecie dokładnie, kiedy się odbywa, no i zaplanować urlop. No i jeszcze taką ekstra nowinką czy ciekawą rzeczą, powodem, dla których warto wybrać się do Mołdawii, to te pola słoneczników. To taki ekstra news dla drogich słuchaczy, ponieważ sezon zaczyna się na słoneczniki na początku lipca i trwa ta impreza do końca sierpnia. Hektolitry, czy hektokilometry, przepraszam, żółci po horyzont. To taki krajobraz właśnie zobaczymy. Takie żółte pola i przy niebieskim, błękitnym niebie to wygląda niemal jak tapeta Windowsa, tak pół żartem, pół serio mówiąc. Trudne są do uchwycenia, bo zawsze patrzą na wschód, ale warto uchwycić te pola słoneczników. Tak więc polecam wybrać się zwłaszcza latem do Mołdawii. I to były wszystkie nasze powody, dla których warto wybrać się do tego niewielkiego europejskiego kraju w południowo-wschodniej części, ale nie kończymy jeszcze naszego programu. Posłuchajmy trochę muzyki, trochę po łemkowsku Suzana Jara w piosence Majeran. Tak więc coś swojskiego posłuchajmy.

I to słuchaliśmy Łemkowskich Klimatów w wykonaniu Zuzanny Jary w piosence My Run. A my wracamy do Mołdawii, bo dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w tym przepięknym, uroczym kraju w południowo-wschodniej części Europy, który jest położony między Ukrainą i Rumunią. I przypomnijmy może sobie dzisiaj, jakie te 10, czy tak naprawdę 11 powodów poznaliśmy, dla których musimy tam koniecznie przyjechać lub zaplanować kolejny urlop dokładnie tam. Mówiliśmy chociażby o iWinie i festiwalu wina, dla którego to przede wszystkim warto się wybrać do tego kraju. Była mowa troszeczkę o jedzeniu i wymieniałem takie regionalne potrawy jak placinta, gołubcy czy mamałyga. Opowiedziałem również o ludziach i o tym zróżnicowaniu narodowościowym tego kraju. Oczywiście monastyry prawosławne to jest olbrzymia siła Mołdawii i warto odwiedzić przynajmniej jeden. Też była mowa o Polonii w Mołdawii, o tym, że mieszka tam niewielka część przodków pochodzenia, czy niewielka ilość osób pochodzenia polskiego, których przodkowie właśnie przyjechali do Mołdawii, czy to przed wojną, czy uciekali też przed innymi wydarzeniami. Mówiłem także w dzisiejszym programie o naturze mołdawskiej i podałem małą propozycję wycieczki czy spaceru w okolicy Bielców, drugiego co do wielkości miasta Mołdawii. Oczywiście wspomniałem o bazarach, o tych kolorowych, fotogenicznych miejscach w każdym mieście. Także wspomniałem o brutalizmie w architekturze, no i o opuszczonych rezydencjach, jak na przykład Park Taul. No i na koniec wspomniałem o folklorze, o tym, że tą kulturę ludową i tradycję kultywuje się niezwykle silno w Mołdawii. I oczywiście zachęcam jeszcze raz, żeby się wybrać na festiwal folkowy Lamania. No a na sam koniec to tylko powiedziałem, że Pola Słoneczników to jest ten obraz tak naprawdę, który zostanie nam na długo po wizycie w tym kraju. I taka jest ta Mołdawia, tak pokrótce opowiedziana w niecałą godzinkę na antenie Beskidnika, ponieważ musimy już kończyć nasz program. Dziękuję dobrym słuchaczom za obecność, za wspólne przebywanie na antenie, tak to można nazwać. Słuchajcie, kolejnych programów będą o coraz to różniejszych rejonach, czy to w Polsce, w Beskidach, w Karpatach, czy też gdzieś dalej na świecie. I żegnam się piosenką, czy takim utworem bardziej folkowym, dokładnie szkockim folkiem w wykonaniu grupy instrumentalnej Talisk, a piosenka czy utwór muzyczny nosi nazwę Farewell i to właśnie jest takie farewell, czyli pożegnanie po dzisiejszym programie i dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i miłego słuchania folku ze Szkocji.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżdeń.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 5. Piatnycia, 31 sicznia 1947 roku. Miestowiany pyszut z Sowieckiego Sojuza. Wasyl Cuca w Detroit dostał pismo od swojego brata i jego ziacia Mykołaja Bakana, który teper nachodzi się w mieście Kałuszy Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku pyszut tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól mi peredaty szczero serdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mykołaj, do którego wy pisali, pismo wasze dostał, za które bardzo dziękujemy. Dowidujete się o swoją rodzinę, to wasz brat, a mi, batko, zdoru, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkiej szkody, że ciłe nasze seło zostało zniszczone frontem. Grozik zdoru, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semankowicz pomarł w 1946 roku. Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomarła w 1945 roku. Gdzie one teper znajdują się, toczno nie mogę napisać, tomu, że my rozeszli się w wersji 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu, no znają, że to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodyny, czy nie mogliby wy dowiedzieć się tam o moim brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to peredajte jemu mój adres. My żywem teper niepohano. Majem swoje słowo i swobodu, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Uściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i słowiańskie bractwo. Tot uczytel prosił, żeby nie podawaty imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i on miałby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już potępił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napoczatane w amerykańskiej gazety. Jego zaklikali na posterunek policji i komendant milicji wsypał mu bezlice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takowo doczekali myślemkę na swojej praditnej zemli. I jeszcze piszę wam, że to bandyty napale na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto se dał znaty do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurilcia zabili, a drugi powtikali. Ubyty był rodom z Panknoj. O 2 dni późniejsze w Łosiu na drozi naszli ubytego człowieka. Leżał twarzą do zemli, a na pleczach miał przyczepioną wielką kartkę, a na tej kartce był opisany jego rodowód i przyczyna śmierci. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka jego trzech towarzyszy. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo Śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec z Serednyci, powitalisko, do szwagra Ili Małachowskiego w Akron. Seło Buczale 7 listopada 1946 roku. Powiadomlu was, że ja wasze pismo pouczył, za które serdecznie dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, gdzie ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach je 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednyci leżyło się 29 rodyn, no ja nie znaję, że to z nima cy żyjut. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłać i nie znaję, czy pismo tam dojdzie do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy sztoisty i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z neju w Drohobyczy, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tygodnie. Potem odpustyli jej do domu na 6 tygodni i znowu pojechała wrze 2 tygodnie temu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lepszej, że skoro przyjdę do domu. Mój synok Wołodymyr chodzi do szkoły do trzeciego klasu i dużo dobry uczyć się. A dziewczyna Mylija to musi być tyga z dynią, a Anna także jej pomachaje. Tak jest już to robyty iż to isty, no nie ma komu, nie robyty, nie isty. Chyżu mają, konia mają, korowy mają, nie masz to kazaty, wsioho je i niczego nie brakuje. I no nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna, dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tom domi dobyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała wrze 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pisaty do was, no ona boić się, bo ona żyje pod samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susida Melude i Zaliska z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Seredneci je chyba ochwat Mykołaj. Łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą z Jantoszkową Jewedziłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalykił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sud tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Przyszedł mi, że wysiał w Strycyle z człowiekom, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Przyszedł mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku Olchu i bahato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich Gospod błogosławi i Jonasz, to byli bohaty jak zemla, a zdrowy jak woda, żeby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR, Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoho powit Sanok naszą swoich susidiów w Tarnopolskoj Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z Sowieckiego Sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka Pereselencia z Królika Wołoskoho powit Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty. Lemże łachy, dorohy i pyszut, że Waśko Bober ich susid naszą ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty ficzny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już na jeczoło trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodył swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowiedział, że to się na Lemkowszczynie robyt. To nie budu tak banułaty za tym, co leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno posady wysłoczka chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na ten adres, bo ujko pyszut, że tych seł ludy tam sud. Zapadnia Ukraina, oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pysem od bliskich rodnych, jakie powernuli się z Sowieckiego Sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pysmach skazano także, że pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskoj Oblasty, gdzie już nachodzi cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pysze Sztefka do tety. 18 listopada 1946. Pozdrawiamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrawiamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrawiamy i tetu Annu i Dida i ich dity. I pozdrawiamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i dity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary prysłali. Dowidujecie się za nasze powodzenia. To powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbie. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujecie się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskę zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludzie ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodili na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robyty 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachyśmy wezli i isty, a także dity się wezli na furii, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jakśmy jechali, przyszła zima. To zodmorożaliśmy ruky i nohy, bośmy przyszli do domu na światy wieczór. Zima, studień było i bida była wielka. Jak sme prichali, to mamu, tata, Michala i Petra zabrali nazad do Rosji. A nás trioch nebylo doma, bo my byli na służbi. To sme sa zostali vši tri. A korovu i konia zabrala policia. A Štefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chciał wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyją. I tam sąd teta Sztefka, klansko. Piszą, że i Štefan z nima. Ale mój tato nie ma zdrowia od wojny, bo one były trzy razy raneny. A moja mama, Maryja z Lepakiu, ma 10 dity, semero syniu i nastry. Dowidujecie się tetuś, z kim baba jechali i dito. To one jechali z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka nie je, bo one są we Francji już 15 roku. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dito chmerli koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba chmerli 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w celi Sofiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdarowla was tetuś, moja gazdynia, z ciłym domą. I pozdarowlaju was teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorlyciach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma 12 rokiu. No bardzo się tiszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dulara. Ale jak się zejdeme w sitry, to tam płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrotach, choć do jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 złotych, a połot na metr kosztuje 500 złotych. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyty jeszcze o swojej wiri. A tu was, tetuś, proszę pohledajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajte do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarają, żeby naszli moją rodynę. Pisze sestra Maryna z mużem i dietmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pisze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i cy zme byli w Zrychwałczanami, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nie dali razem, lem porozbierali po paru familii. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę. Jechaliśmy 9 tygodni furami tak, jak pierwsze cygany u Waśki. Przyjechało nas 30 familii i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samego Michała i byliśmy tam do Marcia, a z kińcią Marcia zmy przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar zmy nyczne sijali, aż teper pod zimu zmy posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhe wsi tam za Lwową 40 kilometrów zostali i tam sód. Jeszcze ich wece przyszło do toho seła, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sąd pochowany, na Ukrainie. Tam mali księdza i wsi trzy synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak moje imeno, bo ja mam 3 synów w Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyją, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali, to zostale na Ukrainie z chłopom i 3 ma ditmy. Droga sestruś, nie możu te wszystko opisaty, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bohu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy 1 chłopcia i 2 dziewczat koło sobie. Dalsze pozdrowlaję 2 sestry ze szwagramy i ditmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żynku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była za swojego chłopa bratą, to jeszcze zostali na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sąd. A teper ja, Maryja Hebuza, za swoim człowiekom i z dietmy zasyłaju wam, nasze rychwałczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dzisiejszym czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlają Michała Feciucha, jego żenu i dity. Drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Czy moja diłka bilsze pisała do tia, czy nit? A pro sestru Antoszku, ciłe lito nie było żadnych listów. No teper przyszło 3. To piszut, że ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała pro Antoszku, co ona tam. To jak mi napiszut, to zaraz dam ty znaty. Ale do nas z Rosji idą listy i po 4 miesiaci. To podaję tobie adres od diłki Jurka Recelaka, bo ona budę o niej znała. To możesz sam napisaty. SSSR, rajon Peremyślany, seło Swierz, obłast Lwowska. Stefan Hutnik. Pisze żena Iwana Dzwonczyka i Skunkoły do Michała Feciucha w Linden, New Jersey, pod datą 4 sierpnia 1947 roku. Chrystus rażdaje cię. Tymi słowami witam się z tobą, braty i bratowa, i z waszymi dziećmi. I donoszę wam, że list im od was odebrała. Byli w liści $2. To duże krasno za nich dziękuję, bo się mi przydadut. Da koho połotna za nich kuplu. Ja cię wojnu była w Niemczyni, to mnie zarobiła nycz. Lem się mną narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszli do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny byli porozbywane. Tak i ja nabrała i obucia, i łachiu, z kilkom mogła, ale jak im jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co zmy jechali tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w seli lem 9 gazdów naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czego Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapisywały ludy do Rosji, tak obiecywali, co tam może dostaty. Mówili, że 8 godzin robić na bólu, a może zarobity za 8 godzin 20 kilo pszenici. Ta każdy się tjach do takiego kraju. I mówili, że oprócz tego dostanę 2 hektary pola na własnist i może trzymać 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko chocze. Mlinci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto ma mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak chrobyli nasze rychołczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej bude lipsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To tak cygany są teper w Rosji. Antoszka, jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się drugie ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy. A jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboti, to zabrali ho Ruskę do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunti. Ale jak jej chłop wernuł się, to chyżu i grunt dostanę nazad, bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo im się zasmutyła, że bracia nie żyjut. A Maryna pisze, że żyje.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

skończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Uvidím potyk k Godešovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, het hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jem tě rád, mahu. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanem koryčom, tichičko, bezšumno, prostičko. I choć powiadają, pri tobi życia lekše, pri tobi kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lem kijowsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.

0: VLM FM.
1: Jest sreda, 26 srpnja augusta 2026 roka. A na noviny rady VLM FM prosit Olena Stefanovská. Jak поінформував Закарпатський музей народної архітектури і бування в Ужгороді, кінцем серпня-августа в своїх просторах організує науково-практичну конференцію під назвом «Етнічна палета Закарпаття. Історія, культурна дідовизна і музейна репрезентація». Організатори заповідають дебату о історичній пам'яті, достоменності і велокультуровості регіону, jednak samo pomijajut prysutni z Rusyniu. W programie naszli się wystąpienia poświęcone meczeńczoma uhorski, słowacki, żydiewski, cyrumujski i sospilnosti. Brakuje tym, kotro botykali Rusyniu, jako stoliciami spiutworyli i spiutworiat historię Podkarpacia. Pomijanie Rusyniu podczas podii, kotra poświęcona je welokulturowosti, falszuje obraz historycznej spadkowiny Zakarpacia. Чудує то тим більше, що від 2007 року на основі рішення Закарпатської обласної ради Русино на території Закарпатської області України судвознано як окрема народність. Описувана подія – то не перший примір ігнорування русинської меншини. В 2023 році Закарпатська обласна воєнська адміністрація інформувала, że Zakarpacka Obłast stała pierwszą regioną Ukrainy, te proszły konsultacji z przedstawnikami nacjonalnych mniejszyn. Nasza redakcja wysłała zwiedzania, czym nikto nie zaprosił Rusyniu na reczeną konsultacji. To teraz damy na odpowiedź. Już hnes startuje festiwal Muzyka zakłada w drewni, w ramkach którego koncerty prochodzą w zabudkowych drewnianych obiektach Niskiego i Sandeckiego Beskidziu. Hnes o 19 godzinie zacznie się pierwszy koncert. Ansambl Wernigora, jaki wykonuje bojkiewską muzykę, wystąpi w cyrku w Piatonii. W programie dalszych koncertów znaleźli się artysta, jaka reprezentują różne muzyczne genry, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorą, po współczesną, alternatywną muzykę i pop. Wystuplat i szczumeczeńczuma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. W mazierski zaorodzi włosy wystupit dia, kotra uczot tradycyjnej folklor z moderną muzyką. Podziei towaryszoty budu tiż warsztat remesła, prezentacyjni regionalnych straw, degustacyjni lokalnych produktów i zila. Każda z podzi ma je buty nahodą, żeby poznaty wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczu. Wszystko koncerty są bezpłatne. Stowarzyszenie Muzeju pod Odkrotym Nebom uruchomiło zbirku groszy na pomoc dla skansenów Sanoku. Spalił się choć na cedwiczny, pamiątkowy i bezcinny kostył i pobliska stodoła. Kolektu zorganizowali jak gest solidarności polskich muzejników z robotnikami Sanockiego Skansenu w związku z tragedią i stratą dla kultury. Numer bankowego rachunku do wpłat znajduje się na sajcie stowarzyszenia. Dyrektor Muzeju Narodnego Budownictwa w Sanoku Marcin Krowiak zapowiedział, że rozważane są dwie opcje. Pierwsza, żeby pozyskać podobny obiekt i przenieść go do Skansenu, a druga – rekonstrukcja spalonego chramu. Był to kostył pokrowu Świętego Mikołaja z 1367 roku z pączala niżniego koło jasła. Ogień zniszczył chram w ciłosti. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia augusta w Lipinkach odbude się festiwal dożynkowych winciu. W programie pobożeskiej liturgii zaplanowali perechit i prezentację winciu, a pak artystyczne wystupy. Śledom minułego roku zaproszenia dostała teroczka, jaka wkaże lemkiłski repertuar. Dalej wystuplet ensemble Polany z Kobolanko, kapela Ciupaga, a do zabawy zagrad grupa Toma.
0: To były nowiny Radia LMFM.

jak je mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliło im polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi mówił, tak ty ja się nauczę po polsku.

Marulam. Czom tych maro zazdrostysz, toho szczęścia lubostysz.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na pierwszy odcinek powisty Ruska Dola, którą znajdziemy w wydaniu Biblioteki Lemkińskiej Klasyki, część trzecia. Jest to wydania Ruskiej Bursy, powisty i rozkazy Wołodymyra Chylaka. Zapraszam bardzo serdecznie. Ruska Dola. Zwidaj, szanowny czytatelu, naszego Lemka od rochu do seła lisne. A win się na to Lem czudni pić śmichne. Co za przyczyna tomu? O, pannoczku, do lisnego każdej trafy, kto Lem zdorowy oczy ma. Oprawduje się Lemko. Jak Lem perejdete to do horbok. Dobry mi horbok, to prawdziwa hora. To na granicznym kince podyblete stołp, a na tym stołpi przywiązany kawalczyk syra. Syra? Czomże to? Zwidasz zaczudłanej. Ta syra, panoczku, bo w lisnym już taka ustanowa. W każdej skoromny den zawisza dwit przy dorohach na stołpi cynaderewi, jak się trafit, kawalczyk syra. A ludzie, koi idą do pola, oterają swoją wiusianu od zimku oto syr, żeby ją omastyli. Inakże one by i na welik den postyli. Tot żart o swoich susidach opowiest ty Lemko z wrodzeną jemu flegmą, dobrodusznie się pić śmichujuczy, hej by rozpowiadał o daczym obycznym, o czym wszystko znają, nie majączy one za obraz nużdy, czy raczej karykatury nużdy. Seło lisne leży na samej granicy Uhor, na halickim skłoni Beskidiu. Wstupisz tam, a perekonasz się, że Lemko ma prawdę, ne welo perebilszył. Na każdym kroku zejdziesz się ze świadectwem zasidzenoj nużdy. Wyczytasz ją z wyschnionych lic selan, zo zapawszych się głęboko oczy selanok, z wysłużonoj czuch muszczyn, zo znoszonego obliczate żen, z bosych nich chłopciu, z rozpelechaczenych hołą dziewczat, aż i z wylizenoj szabasowej zapaski Żyda, szynkaria. Nużda wyzryt gutobi z każdocho, w połowyni szybamy, a w połowyni doszczeczkamy załatanoho wikna. Zakołysze się na kyczkach marni poszytoj strichy, zaskrypyt w rozwaleniej brami, wyszkryt się rebramy chudych kis i korął, zapłacze chrypliwym hołosom hołotnoj dityny, cy porazyt tia skołyczaniom ne na kormlenoho psa. Taki obraz przedstawiało to to seło, tołdy, koli to bez hryszną dogmą lackoj wiry było przekonania, że Boh sotworył duszu chama dla pana, a skoro joho dla korbacza ekonoma. Cy polipszała się dola tamtyżnich żyteliów dnes? Nie znam. Nie byłem w listym od 1839 roku, a tołdy zaczyna się nasza rozpowiedź. Od pochylenoj cerkołcisz to riżnyła się od selskich chysz i jeszcze męższym rozmirom, ta za to wielką staristiu, podał się bars skromny, pochoronny pochit, obwiszczony prawosławnym chrystianom hołosom rozbytoho cerkołnoho dzwona. Poperet iszoł chłopet z drewnianym czornym krestom, a za nim żak, wyśpiwujuczy smutne światy Boże, kotre pittichał tremtliwym hołosom, iduczy za nim świaszczennik, одійти до простого дрелихового фелона. Колор того фелона переходив видно різні метаморфози. Початком був він жовтий. Пак намочили його фернамбуку, а кінчом виварили в Бразилії, наступством чого став ся він брудно-фіялковим. Замість посрібрюваних галонів, обшитий він був басамунком з простого білого полотна. Дораз ся священником крачало штирьох селан, що несли на раменах труну, збиту з нехоблюваних дощок. За труном ішла жена, ведучи за руку хлопця, який мав дас 9-10 років. Свіже, чисте одіння жени ражучо одріжняло ю від неопраних селанок, а їй обуття з жовтого сафіяну яскраво відбивало від інших, хейби обутих та лишаючих за собом боси сліди. По зайдених слезами очах żeny i jej syna, po ich zmuczonych lyciach, zdohadujemy się, że tak obyczna śmierć wysmotryła soj na to teraz akuratnie ich, żeby przyczynyty im pekuczoho bolu. Zaklapochit diszał na cmentir, pobilszał się dakus. Jedna, druga żena, zanięta robotą w poli, lyszyła swój zachin, owynuła się na prudko do dirałoj werety i przyuczyła się do procesyi. A i ditwora z onym obojatnym zaciekawlinią, że nie ma jeszcze jasnego wyobrażenia o śmierci i jej naślidkach dla żyjących hultnuła za truną. Перед жінувшом землом, готовом прийняти тлінне тіло, яко своє, обернувся гулудям священних з проповіддю. За основу до науки вибрав він з тих з Євангелії святого Йоанна, приведений нами при наголовку той розповіди. Суд люда, котрі в нерозумі своїм посуджають ближнього свого о так сяк непрощені гріхи. Зачав достойний старець свою проповідь. Кіди видят, же Бог посилат на них тяжки свої допусти. Вони бояться Бога, як строгого судді, котрий не пропущат ніякого гріха, а забивають, що Бог, як добрий отець, наказує і дитину, котру любить. Zaślipleny, chcieliby swoim rozumom miriaty steżki prowidzenia Bożego. I nie wspominałbym o tym, kiedybym nie znał, że spośród was nie jeden zwidat dnes za Chrystowymi uczennikami. Uczytelu, kto zgrzeszył, win czy widciowe jego. Так і відповідам словами Спасителя. Не він не згрішив, не відчове його, але мусили явитися на ним Боже діла. Крестив їм покійного, вчив їм го основ святої віри, слідив їм відчівським оком його дальші кроки, я го вінчав, я потішав го в недузі і приспособив на дорогу до вічності. Тоді і ніхто понад мене не годен дати вірнішого свідоцтва, що душа, котра вміщалася в тим мертвим тілі, була благочестива, заправди християнська душа. Кіди Бог не щадив своїх допустів в його життю, то ачилем за то, щоб дати му в терпіннях способність заслужити сой на вічну нагороду, як нас Спаситель преконує. Хто претерпить до кінця спасений буде. Тіж за то, щоб явилося на ним діло Боже найвеличественніше, яким є спасеніє чоловечої душі. Pak z drібничами rozpowił він o życiu pokійnego, ponieże znał one życia na pamięć od narodzenia aż do śmierci. Jego terpienia skończyły się dnes. zawerszał Słaszczennyk. Na nym ja wyłasia uż Boża myłist, win pryniał dnes na chorodu od swoho odcia. Kiet ty, wdowo, była jest mu wirną żeną, to gdy potiszysz się w żalu tym, że twój premyleny rozkoszuje się dnes radistiu, jakoj mu nelem zemla daty, ale jakoj ani człowieczej rozum poniaty nehoden. Prawda, że twoje terpienia wielkie, rozłuka z mużom to ciężki krest dla tebe, bidna wdowo. Spomyn o nim i tłucha za nim budę ty o każdej chwili zduwała jasnynu z licia. Ta pamiataj, że masz syna. Bóg dał, że z licia syn podibny je do niania, a twoim staraniom najbudę, żeby win był podibny do neho duszą i sercią, bohobienistiu i miłistiu, a to, gdy budesz mała z neho potichu i pomicz na stary roky, odrodysz się w swoim syni. A ty, syroto, może dnes nie rozumiesz, iż koho jest wtratył, to spochwatysz do perwa tołdy, kiedy budesz musił boroty się z protywnościami toho świta. Tołdy stjamysz, że wtratył jest czutliwe serce, doświadczeny i rozum, prymir oddanoj robitnosty, niezachwijanoj wiry i myłoho Bohu rozsudku. Kiet prachnesz wszanowaty pamiat widcia, kraczaj joho ślidamy. Może dast Bóg, że twoja dola bude sołotrza i tym pacze stanesz się potichą dla swojej matery. O, kiedy ty, chłopczyno, znał, jak ciężko przychodziło się mu rozłuczaty z twoją materią, ty by adde pryjoho mertwyni obiciał, że nie dasz ju na ponewirku, a swoją poszaną zapołonysz one miejsce polubowe, wtratu, której ona dnes hirko opłakuje. Syrota wziął soj aczej do sercia to te słowa. Win zaniósł się projatym spazmom, szmarył się na trunu, prytulił swoje usta do nimoho drona i micno pochlipujuczy wychwarył rwane słowa.
1: Budu, nianiu, czujete? Budu, mamu, lubił i szanował.
0: To ta niespodziewana scena poruszyła wszystkich do slez. Słaszczennyk Nehoden był zawerszyty swoją nauku obycznym czynom, ilem pospiszajuczy dokińczył czyn pochoronu. Ludzie rozeszli się, poszeptujuczy molitwy za pokijnym. Lem wdowa z synom ostali iszczy, pryzerajuczy się w nimi bolesty, jak grobar spychat hyrczy hlyny na trunu, aż jama ne wypełnyła się i ne wkryła wszystko, co było dla nich najdroższym na tym świecie. I na dneska to już wszystko. Na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Czytała Monika Tylawska.

0: No.
1: Co? Dobra? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Kukanesku, niczo, kurde, no biega kupować. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona, tam nic nie było ochrony żadnej. Ktoś tu to pluł na nas.

My złamy, ły znamy. Razem dajemy FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє.

0: Jeden jeleń,
1: dwa dubaczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siwy syneczok,
7: wisiałem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie z was.

0: 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Лемківський голос в твоїй хижі.
1: Боже,

Uvidím potyk k Gladišovi, potyk k Gladišovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, het hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcią, tychićko, bezszumno, prostićko. I choć powiadają, przy tobie życie lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lem kijowsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.